Życie to otwarto księga, każda strona coś nowego, coś smutnego, wesołego. O starzynkach przypomino, co ta ziemia zasiedlali.

Jak daleko pamięć sięgą, życie to otwarto księga. Teraz młodzi czas swój mają, o korzeniach pamiętają, choć nie jeden już wyjechał, tu rodzina zawsze czeka.

Czy cię to otwarto księga? Świat dookoła mną się zmienił. I tu blisko, i daleko, niech ta śląsko-czorno ziemia przypomina.

do wiedzenia, moje kochane Państwo. Dziękuję serdecznie wszystkim moim słuchaczom na całym świecie, co słuchali nasz program z Encarnacją Paraguay, Ameryka Południowa, piosenki z miłością z naszej ojczyzny Polski nazwa nasz program. I tak życzę wszystkim mojej tak miłej odpoczynek i wszystkiego najlepszego. Y así llegó a su fin el programa A Mi Gente con Amor Canciones de Polonia, la edición de TVW Producciones. Quien les habla, Teresa Bose, invitándoles a un próximo encuentro, Dios mediante, sábado 12:30. Ahora tengan este muy buen fin de semana, muy buen día. Muchas gracias. Dos bien, señores, dos bacheñas.